0: the zeros.
1: Juanes, Back You en Adios Lepido. Zometeen hoor je Toybox en Best Friends.